Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: mama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da!
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.

0: Glendi Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Lewiatana.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: What If w RMF Max i Neptunika, czyli niemiecki DJ, który no nie był w klubowym światku może postacią totalnie anonimową, ale ten numer poszedł wiralem i tym numerem zrobił prawdziwą furorę. No mam nadzieję, że my wszyscy trochę furorę zrobimy, bo od tego też jest weekend, a u progu weekendu w sobotnich hitach na Maxa witam się z wami, Dawid Miązek, cześć. Kto w pracy, temu pomożemy przetrwać do fajrantu, kto ma wolne, to z nami będzie jeszcze bardziej wolny. Za chwilę męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo, a za parę minut powiemy, jak nie rozmawiać z czatem GPT. Max.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Wyślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Castorama! Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzywu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Moziman z Joe Kirem Underneath the Blue, to jest RMF Max. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Naukowcy zbadali, że jeżeli rozmawiamy z czatami, chatbotami różnymi AI i piszemy do nich po kobiecemu, to dostajemy odpowiedzi mniej profesjonalne niż jak piszemy po męsku. Dlaczego tak jest? No, trudno powiedzieć. Tak się te chatboty wyuczyły. Mnie bardziej zastanawia, jak to jest pisać po męsku i po kobiecemu. Znaczy, jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że po męsku to tak, wiecie, konkretnie, do rzeczy. A jak może wyglądać zapytanie po kobiecemu do czata GPT, czy tam innych czatów? Nie wiem, domyśl się. Jeszcze będzie ten czat z bombonierką przychodził i przepraszał. Time for Cities i Self-Aware, to jest RMF Max. Lecimy z sobotnim porankiem.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk z nowością w RMF Max. A ja mam tu dla was takie info, że no nie wiem, chyba wstanę, bo to nie wypada na siedząco. Tak, to ja już wstaję, tutaj sobie muszę mikrofon troszeczkę przesunąć. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii RMF Max do wygrania taka kasa. Uwaga, 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000 złotych. To już nie jest kasa na remont kuchni, ta na wypad wakacyjny z rodziną. To jest kasa, która może odmienić twoje życie. I tak, dokładnie 1 000 000 złotych będzie do wygrania w najbliższym poniedziałkowym finale naszej zabawy. Ale żeby była jasność, wcale nie trzeba czekać do poniedziałku, żeby dołączyć. Szansę na 1 000 000 złotych możesz sobie dać już teraz, bo później gdzieś tam przeleci, umknie ci, zapomnisz. Nie, najlepiej teraz wziąć smartfona do ręki i wysłać do nas SMS-a. Nowa zabawa, nowa kasa, nowy numer telefonu 7467, koszt SMS-a 4,92 z VAT, a w treści wpisujesz tylko MAX i wystarczy. Ale jeszcze prościej, możesz po prostu wejść na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. 1 000 000 złotych, nie pomyliłem się ani o jedno, ani o dwa zera. 7467, hasło MAX albo www.rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobi ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
7: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
8: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrange.com.
9: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: I po reklamie.

No nuty potężne jak prawdziwy huragan. Hurricane Offenbach i Ella Anderson w RMF Max. Na YouTube'a RMF Max, ale też na platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, w którym Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Igora Łupkowskiego, influencera, tiktokera, który dał się poznać jako gwiazda Love Island niegdyś, a teraz wszystkich zaskoczył i nieoczekiwanie pojawił się w najnowszej edycji Top Model, między innymi o kulisach tych programów, ale też o jego niełatwych związkach. Możecie posłuchać w Bratnich Duszach, a najciekawsze fragmenty rozmowy z Igorem Łupkowskim będziemy też wypuszczać dzisiaj na antenie RMF Max po 10:00. Także bądźcie z nami. Teraz coś na rozruszanie tego poranka. Two Colors i Primadonna. RMF.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive... To koniec.
10: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
11: Gaz

0: Mamy aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golem.

0: beat charakterystyczny, ale ten wokal absolutnie nie do pomylenia z nikim. Naughty Boy i Sam Smith, La La La w RMF Max. Za chwilę przyspieszymy, odlecimy sobie z Tobim Roma Fly High, a za parę minut zaproszę Was na Max Games. Będzie mini recenzja wielkiego powrotu po dwóch dekadach. Oni muszę. Zostańcie z nami.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
12: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
13: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Kraków.

zawsze. Tylko kochaj mnie, Zalia F, RMF Max, a my wracamy do Max Games i też wracamy do marki, na którą fani czekali równe dwie dekady. Chodzi o świeżutką odsłonę kultowej serii Capcomu Onimusha Way of the Sword. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. To była hitowa seria we wczesnych latach 2000, którą łączyła realia historycznej Japonii z mrocznym fantazy i widowiskową walką na miecze. Way of the Swords nie jest jednak kolejnym remasterem, a zupełnie nową odsłoną Onimuszy. Pięknym powrotem po latach wcielamy się w legendarnego samuraja, ikonę japońskiej historii Miyamoto Musashiego i razem z nim przenosimy się do feudalnej Japonii. Oczywiście to gra, więc ścierać się będziemy nie tylko z innymi wojownikami, ale przede wszystkim demonami, które opanowały Kyoto i przyległości. Gra jest trzecioosobową grą akcji, w której przede wszystkim walczymy mieczem, ale używamy też specjalnej rękawicy do potężnych ataków wchłaniających duszę wrogów. Ogólnie system walki bardzo, bardzo efektowny i satysfakcjonujący, raczej zręcznościowy, raczej nie stanowiący turbo wyzwania jak gry typu Soul-like, ale też nie jest to gra banalna. Na podrzędnych wrogów wystarczą proste techniki albo nawet brak techniki, na tych bardziej wymagających będziemy musieli nauczyć się parowania i przynajmniej podstawowych kombosów. No oczywiście perełką gry są starcia z bossami, emocjonujące, wymagające przygotowania, szalenie efektowne, niektóre zahaczają o poziom z God of War. W grze mamy otwarty świat, sporo aktywności do wykonania, które pozwolą nam szybciej rozwinąć postać albo ulepszyć lub zdobyć jakiś unikatowy ekwipunek, ale na szczęście nie jest to bezsensowne bieganie po mapie i odhaczanie kolejnych znaków zapytania. Graficznie tytuł wygląda obłędnie, wyciska co prawda siódme poty z pecetów i z konsol najnowszej generacji, ale warto, bo twórcy stworzyli mroczną, ale przepiękną do podziwiania Japonię. Trudno mi znaleźć jakieś istotne minusy Onimuszy. Drobne błędy się zdarzają, może niektóre poboczne zadania bywają powtarzalne, może tam sztuczna inteligencja wrogów mogłaby być lepsza, ale ogólnie fenomenalny powrót kultowej marki. Warto dać szansę, jeśli lubicie gry akcji z fajną otoczką. Ode mnie 5 z plusem dla Onimuszy. Okay.

0: Only Girl in the World i jedyna niepowtarzalna Rihanna oczywiście w RMF Max. Słuchajcie, późne lato nas mocno trenowało. Z września zrobił się taki październik, a wystarczyło, że tutaj, słuchajcie, przeskoczyła pora roku i na przywitanie jesieni będziemy mieć chyba, może nie powrót lata, ale całkiem przyjemnie w całej Polsce się ten weekend zapowiada, w miarę słonecznie, w miarę ciepło, no i fajnie. I szczegóły za chwilę w prognozie pogody, a po niej będzie Kygo z Maxem McKnownem. Take Me Back.
1: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
3: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Nie dość, że zaczyna się weekend, no to jeszcze mamy dobre informacje pogodowe. Dziś parasol można zostawić w domu, zdaniem synoptyków. Nie musimy obawiać się opadów deszczu. Sobota minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Choć chmury całkowicie nie znikną z nieba, no to są też szanse na lokalne przebłyski słońca. Cieplej niż w ostatnich dniach. Dziś temperatura wzrośnie do 19 stopni. Warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: RMF Max.
12: RMF Max Kraków.

0: słyszymy ten kawałek i widzimy tego faceta, który zamyka oczy na rozgrzanym do czerwoności, roztańczonym parkiecie. Justy, Jack Style i Yon, Turn the Lights Off. No to właśnie, gdzie będą pełne parkiety, gdzie się pobawić, w ogóle jak spędzić czas w ten weekend, o tym teraz sobie dwa słowa w RMF Max powiemy.
1: Mamy weekend, no to chyba warto byłoby się ruszyć z domu. Mam dla was kilka propozycji, co w Krakowie dużego i ważnego się dzieje. Między innymi Puchar Świata w kajakowym freestylu. I co prawda, zapisać na te zawody już się nie możecie, ale na miejscu możecie spotkać najlepszych zawodników, możecie im pokibicować, no i po prostu popatrzeć na te wyczyny. Także Krakowski Klub Kajakowy zaprasza na Kolną jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro, aż do godziny 18. Całkiem sporo dobrego tam na was czeka. Możecie też zaglądać wciąż na 25. jubileuszowe Podgórskie Dni Otwartych Drzwi. Absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Udział we wszystkich wydarzeniach z tej serii jest bezpłatny. Na niektóre są potrzebne wejściówki, ale śmiało wszystko jeszcze można rezerwować przez Facebooka albo na podgórze.pl. No i wiadomo, jeżeli macie chęć na śniadanie, na przykład dzisiaj albo jutro, to możecie zaglądać do Hali Lipowej, bo tutaj trwa festiwal śniadaniowy codziennie do 15:00. Dużo smakołyków i dobroci na was tam czeka. A przy okazji animacje dla dzieciaków, yoga i wiele innych atrakcji.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
3: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał pan, czego sobie życzę.

Nowy.pl. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto

0: Najbardziej latino kawałek w karierze Lost Frequencies. Gościnny tutaj brazylijska wokalistka Mari Froes, która robi niesamowity klimacik. Paraiso, czyli raj w RMF Max. Słuchajcie, jak zafundować sobie raj? No wiadomo, dobre uczynki, miłość bliźniego i tak dalej. Ale nie, mówię bardziej o takim raju na ziemi. Pewnie nie wszystko da się kupić, ale są rzeczy, które jak najbardziej można. I za milion złotych, no to taki swój prywatny kawałek raju na pewno można zrobić. A milion złotych to nie jest przypadkowa kwota, którą wziąłem sobie z kapelusza. Nie, to są pieniądze, które już od poniedziałku są do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja wjeżdża na naszą antenę i mamy dla was milion. Otwieramy dla was sejfy wypełnione kasą. Najbliższy finał w poniedziałek, ale nie czekajcie do poniedziałku z wejściem do gry. Nie, teraz po prostu na spokojnie wejdźcie, wysyłając hasło Max SMS-em pod 7467 za 4,92 albo jeszcze prościej parę kliknięć na rmfmax.pl i już jesteście w grze o milion. Milion złotych. Jak to brzmi w ogóle? Nie mogę po prostu... Ale tak jest! Naprawdę mamy dla was milion złotych. 7467 hasło Max albo rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
21: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Kraków 96 i 7 FM.

0: Błękitny sztandar, bo to jest sztandarowy numer Roxy ostatnio. Błękit w RMF Max. Wracamy do Bratnich Dusz, do podcastu Bratnie Dusze, którego najnowszym gościem jest Igor Łupkowski, gwiazda Love Island, gwiazda ostatnio top model, influencer, tiktoker, który, to jest ciekawe, przez 17 lat swojego życia mieszkał w Wielkiej Brytanii. No i ma jedno takie ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o Polaków mówiących po angielsku.
1: Polacy mają taką manię poprawiania, że to jest dla mnie fascynujące. W Anglii piszemy takie skróty, taki slang, że ten język po prostu przeszedł jakąś rekonstrukcję, że jest wszystko skracane do różnych zwrotów, skrótów i tak dalej. W Anglii nikt nie ma manii poprawiania. Uważam, że ta mania poprawiania się przekłada na język angielski w Polsce, że w szkołach jest taki nacisk na poprawność, że to osoby dostają paraliżu podczas mówienia.
0: Święta prawda, po prostu mówmy jak umiemy, a nie że się tam akcentu czepiamy. Cała rozmowa Ady Krysian, Agaty Świderskiej z Igorem Łupkowskim na YouTubie RMF Max, ale też na wszystkich platformach podcastowych i na RMF On. Warto. Sober tymczasem z nami i My Body Isn't Ready. Też warto zrobić głośniej.

0: Neptunika, What If, to jest RMF Max, a ja tu czytam sobie dobre wiadomości, że naukowcy stworzyli specjalny bioplastik, który nie zaśmieca oceanów, tylko po prostu rozpuszcza się w wodzie. Ja się tak oczywiście to jest super, nie? Ale ja się tak zastanawiam, to jak on się rozpuszcza w wodzie, to jak to jest, że ta woda, która jest w butelce plastikowej, go nie rozpuści? Oj, to chyba coś jak z tym teflonem, który do niczego się nie przykleja, ale jakoś się musi przecież przykleić do patelni. Miejmy nadzieję, że to będzie działać dla dobra delfinów i innych fajnych zwierzątek. Za chwilę pogoda, a po niej Sobel, Francis Dipsy. Kochasz? Max.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: W najbliższych dniach coraz więcej słońca w Krakowie. Już dziś możemy liczyć na rozpogodzenia. Zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 19 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Jutro jeszcze nieco wyższe wartości, do 21 stopni, nadal zachmurzenie umiarkowane i bez opadów deszczu. No a poniedziałek ma być już słoneczny i powyżej 20 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: RMF Max.
21: RMF Max Kraków.

od Edith, RMF Max, od razu cieplej. Może nie chat, może nie gorąco, ale ciepło na pewno za oknami, także bardzo fajne sobotnie popołudnie nam się szykuje, a podobno niedziela ma być jeszcze nawet trochę cieplejsza. O tym za chwilę w prognozie pogody. Ja was ciepło żegnam i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zostawiam was w dobrym towarzystwie, bo za chwilę wjeżdża Oskar Cym z numerem bez końca, a za dłuższą chwilę, zaraz po 13:00, Przemek Kubera z Radiowozem. Dawid Miązek, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Pa!

0: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
9: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
12: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
19: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Wróżka prawdę Ci powie.
0: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże Ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
0: Hit na Maxa.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
4: 19 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach, a jutro nawet 21 kresek. Zdaniem synoptyków od dziś możemy już liczyć na poprawę pogody. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów deszczu, podobnie ma być jutro, a od poniedziałku zachmurzenie małe, dużo błękitu i słońca, bez opadów deszczu, no i na termometrach powyżej 20 kresek. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
20: Drzwi zamknięte, tak, fotel wygodnie ustawiony i pasy zapięte, no to ruszamy tym radiowozem za sterami, jak zawsze z wami Przemek Kubera. To jest radiowóz w RMF Max, zostaje do godziny 17, rozsiądźcie się wygodnie. Serwus!
21: Max!
20: I obiecuję, niby radiowozem, ale to będą naprawdę wysokie loty. Tobi Romero, na przywitanie ode mnie, to jest Fly High.

0: Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jaka jest pogoda, jakie są warunki, jeżeli samochodem się na grzyby wybieracie w ten weekend, a wiem, że to ostatnio coraz bardziej popularne, to opowiem wam za chwilę w RMF Max, jak z grzybów nie wrócić z mandatem. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
0: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

Najnowsze trendy. Jesień 2026. Mówią, że wszyscy jesteśmy w naszym countryside era, więc w RMF Max pomagamy w zbieraniu grzybów, ale skoro to jest radiobus, to ja powiem o tym, jak samochód ogarnąć na grzybobraniu. Po pierwsze, nawet jak nie ma szlabanu, nawet jak nie ma zakazu wjazdu, to i tak nie zawsze do lasu wjechać możemy i nie ma co kombinować. W lesie możemy śmigać tylko samochodem po drogach publicznych, państwowych albo specjalnie oznaczonych, a wszędzie indziej jest po prostu generalny zakaz. Jeśli chodzi o parkowanie, to zostawiamy auto tylko tam, gdzie nadleśnictwo pozwala. 20 zł to jest najmniejszy mandat za nielegalny wjazd do lasu, ale to się może skończyć nawet grzywną w wysokości 5000 zł. To parę koszyków grzybów by za to było. Prawda? Na dodatek, tak, ważna porada, bo może niektórzy nawet nie wiedzą, jak to w lesie jest, bo są w countryside era po raz pierwszy w tym roku. Zostawcie sobie pineskę na mapie, gdzie zostawiliście samochód, to się naprawdę po paru godzinach przydać może.

0: Ale Farben, Janona Klap, to jest Supergirl w RMF Max. Nasza super Karincińska zaprasza jutro wieczorową porą na antenę RMF Max na kolejną odsłonę próby mikrofonu, czyli na rozmowy z gwiazdami, ale już teraz te długie wersje podcastowe możecie znaleźć na naszym YouTube'owym kanale. RMF Max na YouTubie też się poleca.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
8: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
10: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
11: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
14: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
7: I po reklamie.
15: Monika?
16: I jeszcze ja, Macie!

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: 19 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach, a jutro nawet 21 kresek. Zdaniem synoptyków od dziś możemy już liczyć na poprawę pogody. Zachmurzenie umiarkowane bez opadów deszczu, podobnie ma być jutro, a od poniedziałku zachmurzenie małe, dużo błękitu i słońca bez opadów deszczu, no i na termometrach powyżej 20 kresek. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: RMF Max.
0: RMF Max Kraków.

0: Tak powinniśmy robić całą jesień. Moving to the sun to jest RMF Max. Mnie ta nuta bardzo w imprezowy klimat wprowadza, więc pora sprawdzić, co tam w imprezowej trawie piszczy. To kolejna odsłona Tour de Club.
1: Tu RMF Max Kraków. Dobry wieczór, chciałoby się powiedzieć, ale dobry wieczór to sobie trzeba zaplanować. Także dzień dobry, planujemy, co tu sobie robić dzisiaj wieczorem. Możecie zaglądać na przykład na urodziny. Przypominam, Nowa Klubowa świętuje już 4. urodziny. Dużo dobrego grania i goście specjalni będą na was tam czekać od 21:00, gdzieś tak mniej więcej do 4:00 albo i dłużej. Zobaczą, do kiedy macie siłę. Możecie też zaglądać na imprezę taneczną do Forum Horyzonty. Wstęp wolny, start o 20:00. Najlepsze hity, konkretny DJ, który będzie dbał o dobrą energię na parkiecie, także Forum Horyzonty zaprasza gorąco. Zaprasza również na imprezę za starzy na techno. Jeżeli o 22:00 chcecie iść spać, to tutaj się wszystko zgadza. 16:00 start imprezy, 22:00 koniec. No i możecie zaglądać jeszcze na imprezę urodzinową Wesoła Immersive. Dzisiaj Dionizy Wincenty Płaczkowski, solo live act, wstęp wolny, a jutro z kolei połączenie polskiej i portugalskiej muzyki Canto d'Alvorada. Także wpadajcie śmiało, zaglądajcie, wstęp Free.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec.
12: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
15: tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2000.

0: 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
6: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrench.com.
7: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: I po reklamie.
11: Ania, Krysia,

O, taki jeden buziak to wiele w weekend zmienić może. To jest RMF Max. Wyobrażasz sobie sytuację, że zdajesz egzamin na prawo jazdy, legalnie wszystko działa, a i tak odbierają ci uprawnienia? No taka historia u nas za parę chwil.

0: robotę w sobotnie popołudnie w RMF Max, jak kolejna kawa. Eli Oaks, Lawina i Reasons. To teraz oczywiście, jeżeli nie jesteście za kierownicą, przymknijcie oczy i wyobraźcie sobie taką sytuację. Normalnie idziecie do szkoły jazdy, robicie legalnie cały kurs, potem zdajecie egzamin na prawo jazdy, jest miło, fajnie i przyjemnie i nagle przychodzi do was pismo z prokuratury, że no słuchajcie, sorry, ale nie macie uprawnień, nie macie tak naprawdę prawa jazdy. Taka sytuacja spotkała kilkudziesięciu kierowców spod Tarnowa. Oni stracili prawo jazdy, bo uwaga, ich szkoła jazdy sprzedawała papierowe marzenia, a nie prawdziwe kursy. Właściciel podrabiał podpisy, podrabiał egzaminy, rozdawał autografy, jakby był na festynie. No i słuchajcie, nawet jeżeli ta ekipa zdała legalnie egzamin na prawo jazdy, to nie ma zrobionego kursu, więc prawo jazdy musi być anulowane. Mam nadzieję, że ufacie swoim instruktorom. Ja bym sprawdził. Szczególnie pod Tarnowem.
1: Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.
7: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
8: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
13: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Kraków.

Nie, no dobra, już dłużej nie wytrzymam, no nie mogę, no mam tajemnicę, mam sekret. Ale umówmy się, że jakby akurat tego sekretu to nie musicie trzymać dla siebie. Niech się cała Polska dowie, największe pieniądze w historii radia, nawet 1 000 000 złotych teraz do wygrania u nas w RMF Max. To jest złota kumulacja. Otwieramy dla was sejfy. A do gry najlepsze jest to, że możesz wejść już teraz, żeby zagrać o 1 000 000 w poniedziałkowym finale. Wyślij SMS hasło Max na nowy numer 7467. Koszt takiego SMS-a to jest 4,92. To oznacza, że możesz trochę drobnych zamienić na 1 000 000 złotych od RMF Max. Max na 7467 albo rmfmax.pl.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: Grzegorz,
15: Asia, Martyna,
16: Lady Gaga.
17: Z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Kraków 96 i 7 FM.

0: I dla tych, którzy weekend spędzają na kanapie pod kocem i dla tych, którzy są gdzieś w aucie, w trasie, w RMF Max odpalamy kolejną godzinę z radiowozem. Przemek Kubera cały czas z wami.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 zł lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Wyślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października Tila, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
10: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec.
14: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
15: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
21: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Hej, Karolina.
24: Wojtek.
25: My name is Alex Warren.
26: Hello, this is September.
27: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Kraków 96 i 7 FM.

duet ulubiony, Smolasty i Doda, Nim zajdzie słońce w RMF Max. Taki mój ulubiony motoduet to jest rajdowy mistrz Europy, Miko Marczyk i Eco Driving. On to znowu zrobił. Co dokładnie i jak grubo, o tym w RMF Max za kilka chwil. Idę na maksa.

0: Jungle w RMF Max, czyli Alok, Chainsmokers i May Stevens. W tych trudnych czasach, kiedy paliwo jest tak drogie, mam dla was idealnego kandydata na męża, narzeczonego, zięcia, sąsiada albo po prostu najlepszego kumpla. To jest Miko Marczyk, czyli rajdowy mistrz Europy 2025, który jakiś czas temu pobił rekord Guinnessa i przejechał na pełnym baku jednym samochodem 2831 km. Prawie trzy koła na jednym baku. To teraz zrobił to ponownie, tylko elektrykiem. Na jednym ładowaniu śmignął trasę przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Trójmiasto i powrót w okolice Torunia. 1338 km na jednym baku, albo no właściwie na jednym ładowaniu. To teraz sprawdź sobie w swoim aucie swoje wyniki eko, swoje spalanie. No i powiedz mi, że to nie jest syn koleżanki twojej mamy z pracy.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
5: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Majka!
21: Wojtek!
22: Ja też!
9: też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hi, this is Britney Spears.
20: Hi, this is David Guetta.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: O, czujecie? Ale zaleciało klasykiem Edward Maya, Stereo Love w RMF Max. Za nami godzina 17 na horyzoncie. To oznacza, że odpalamy za chwilę najnowsze notowanie listy Hot Bands. Piotrek Świderski już rozgrzany. Ja się żegnam muzyczną nowością od Karol G. Przemek Kubera, dzięki za dziś, było pięknie. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: chwila. To pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
10: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
0: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Media Expert, taniej masz.
18: I po reklamie.

No to ruszamy już oficjalnie, jak co sobotę po 17 w RMF Max. 30 waszych ulubionych hitów na maxa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tu Piotrek Świderski, tu lista Hop Bands. Naprawdę dużo dobrej muzy przed nami. Będą też jak zwykle propozycje z poczekalni i nówki sztuki. Także zapinajcie pasy, zróbcie głośniej radio i lecimy z tematem. A na 30 dzisiaj, po podliczeniu wszystkich waszych głosów z całego tygodnia, Tobi Romeo, Fly High. 30. Numer 30.

Dopiero co debiutował 3 lata temu, a dzisiaj jest jednym z topowych polskich wokalistów. Oskar Cym z jego najnowszy singiel Bez końca na miejscu 29 sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. To też zapowiedź jego nowego trzeciego albumu, na który czekamy z niecierpliwością. A propos czekania, to teraz zajrzymy sobie do naszej poczekalni, bo tutaj pojawił się bardzo ciekawy numer od szwajcarskiego duetu DJ-skiego Adriatic. Palm of your hands. Posłuchajcie, jak wam siądzie, to koniecznie zagłosujcie na rmfmax.pl.

Ten gość już nieraz pokazywał, że jest prawdziwym pogromcą list przebojów. To Alex Warren ze swoim Passenger w RMF Max. W tym tygodniu tylko miejsce 28. Ewidentny spadek formy. No może w przyszłym będzie lepiej. A tymczasem sprawdzimy sobie kolejną nówkę sztukę. Propozycje do najlepszej 30 i listy Hot Bands. Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones. Posłuchajcie i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym kawałku na rmfmax.pl.

0: było do przewidzenia, że to nagranie bardzo szybko zdobędzie wasze uznanie. Lost Frequencies i Marie Froese, Paradise of RMF Max. Dziś na liście Hot Bands miejsce 27. Pierwszy tydzień w zestawieniu oczywiście. Za chwilę pozycja numer 26 i mogę wam już zdradzić, że wylądował na niej Somber singlem My Body Isn't Ready. Będę miał też dla was nowość od Sobla i Francisa. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
21: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.
29: Tu Ola i Jarek.
30: Hejka, tu Maciek.
31: Cześć, tu Oskar Sims.
32: Hello, this is September.
33: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
34: RMF Max.
35: Kraków 96 i 7 FM.

0: cały dzień z dala od problemów. Czy masz z dala od problemów cały?
1: No ciekawe, czy doczekamy się tej nowej płyty od Sobla jeszcze w tym roku. One Day in Poland, Francis i Sobel, to za nami w RMF Max. Ten numer znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. A teraz kolejna nowość, na którą możecie głosować i być może już od poniedziałku znajdzie się w najlepszej dyszce. Warner i Lauren, Let Me Forget.

0: Duet już niejednokrotnie pokazywał, że lubi odświeżać stare motywy i co najważniejsze, robi to bardzo dobrze. Eli Oaks i Lavinia z numerem Reasons, 25 na sobotniej liście Hot Bands. Za chwilę odliczamy dalej. Będzie Kygo, będzie także Mrozu i bracia Kasperczyk, tylko na którym miejscu? Zostańcie, to się dowiecie.
1: Reklama.
2: To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
22: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
23: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
24: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Mam na imię Jadek.
27: A ja Daniel.
28: Cześć, tu Roxy Węgiel.
29: Cześć, tutaj Trip.
30: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
31: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
32: Numer 24.

Naprawdę bardzo fajnie to leci, ale jeszcze w propozycjach. Duet z UK, Jolly Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. To przed momentem w RMF Max. Ten numer znajdziecie na rmfmax.pl. Wcześniej, na miejscu 24, Kygo i Max Magnał, Take Me Back. A teraz pora na miejsce 23. Tutaj z kolei po polsku Mrozu i bracia Kasperczyk z numerem Wszystko, czego chciałem. A tak przy okazji, jeśli jesteście fanami Mroza, lubicie go i chcielibyście posłuchać, co miał do powiedzenia Karinie Incińskiej w najnowszej próbie mikrofonu, no to wbijajcie na naszego YouTube'a, na YouTube'a RMF Max. Tam właśnie najnowszy wywiad z Mrozem. RMF Max. RMF Max. 23. Numer 23.

0: vibe na te chłodniejsze już jesienne wieczory. Neptunika, What If w RMF Max. 22. W tym tygodniu ten kawałek debiutuje w najlepszej 30 listy Hot Bands. No to zanim sobie zamkniemy pierwszą część dzisiejszego zestawienia, mam dla was jeszcze jedno nowe brzmienie. Ekipa Offenbach wzięła tym razem na warsztat hiciora zespołu Star Sailor na miejscu 21. ich Four to the Floor. RMF Max.
1: Numer 21.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
21: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
22: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
23: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
24: By ktoś powiedział pyszne.pl.
25: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
26: Skoda.
27: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
28: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
29: Zdrowit.
30: I po reklamie.
31: To jest RMF Max.
32: Hit na maksa.
33: Kraków 96 i 7 FM.
34: RMF Max.
1: No to siemano ponownie, tutaj cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, jestem z powrotem i mam dla was kolejne mega hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. To jest lista Hobbends, pierwsza sobotnia lista Hobbends w wydaniu jesiennym. Kolejna dycha hitów przed nami, a na początek z propozycji Maluma i Shakira, Agua.

już nie jako Miley Cyrus, a po prostu Miley. Nowa era Miley, Bass Persuades, singiel, który nazywa się tak jak i cały nowy album. Tę nowkę sztukę znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. Można już na nią śmiało głosować. Przed Miley mieliśmy jeszcze miejsce 20 listy Hot Bands, a na nim Axwell i Bon ze swoim Whatever Turns You On. No i co, pora teraz na miejsce 19. Tutaj z polskim akcentem AG Mata, Ring My Bell.

naprawdę świetnie wkręca się ten bicior, ale nie wkręcił się jeszcze na tyle, żeby mógł się wbić do top 30 listy Hot Bands z poczekalni. Gnarly i Major League DJs Wasted w RMF Max. Ta szwedzko-południowoafrykańska fuzja czeka na wasze głosy na naszej www. A teraz przeniesiemy się do Niemiec, do naszych sąsiadów, bo stąd pochodzi DJ i producent, którego możecie kojarzyć pod pseudonimem DJ Daddy Trance. O kogo chodzi? Oczywiście, że o Marlona Hofstada, który na warsztat tym razem wziął 17-letni hit Kerry Hilson, I Like, i dziś wylądował na miejscu 18. Hity na maksa. Max. 18. Numer 18.

0: Po raz kolejny pokazał, że ma niesamowitą moc przywracania tych nieco bardziej zakurzonych numerów. 8-letni singiel Post Malona i Swilly Sunflower, 17 na liście Hot Bands w RMF Max. Ale to jeszcze nie koniec internetowych wirali. Będą też nówki sztuki, które być może wkrótce też takimi wiralami się staną. Słuchacie cały czas listy Hot Bands w pełnym wydaniu. Cała 30 hitów, za chwilę miejsce 16. I tutaj mogę wam już zdradzić, że wylądowała bardzo zdolna młoda polska wokalista Liwka z singlem Poza Tobą Nic. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
6: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka!
12: Podaj dalej!
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: 16. Numer 16.

Polska jest zdecydowanie jednym z największych tegorocznych muzycznych odkryć na polskiej scenie. Jej Poza Tobą Nic na miejscu 16 sobotniej listy Hot Bands. A czy takim muzycznym odkryciem będzie też kolab Sonnego Fodery i Becky Hill? Say Something jest już w propozycjach i możecie głosować na RMF Max.

0: takim oto sposobem dotarliśmy do półmetku sobotniej listy Hot Bands. Tutaj cały czas RMF Max. Na 15 Silva Bempa, On Tonight. Tech House'owy banger, który awansował aż o 15 pozycji w górę. No i teraz zaczną się prawdziwe emocje i jeszcze lepsze hity na maxa. Swedish House Mafia, Illy Kelly, Happiness Is So Sad, Margaret, Prima Ballerina i m.in. nówka sztuka duetu Two Colors. Zostańcie koniecznie z nami, bo naprawdę będzie się działo.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. 14 numer 14.

ale ten saksofon tam wjeżdża. Margaret Prima, balerina RMF Max. To ostatnimi czasy mój ulubiony numer po polsku. No ale wy też go bardzo lubicie, bo miejsce 13 w podsumowaniu całego tygodnia to bardzo dobry wynik. Wcześniej na 14 szwedzka mafia Ile Kelly, Happiness is so sad. Bolesny spadek z podium. Mieli ostatnio trójkę na liście Hot Bands. No cóż, może jeszcze wrócą do najlepszej dychy. A tymczasem sprawdzamy kawałek, który w poniedziałek być może już w tej elicie się znajdzie, prosto z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do GTA 6, Sexy Magic, Cartier, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

Słuchajcie, mam takie przeczucie, że to może być jeden z największych hitów jesieni 2026, choć kawałek został wydany pod koniec lutego tego roku. Temper City Self-Aware to za nami, awans z miejsca 15 na 12. Co ciekawe, to pierwszy numer tego zespołu pod tym aliasem. Zbliżamy się do top 10 listy Hot Bands w RMF Max, ale zanim Elita, to musimy poznać numer, któremu bardzo niewiele zabrakło, żeby się właśnie tam znaleźć. Tutaj duet DJ-ski z Berlina, Two Colors, z numerem Prima Donna. 11 numer 1.

0: Rama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Zostały już tylko te najlepsze, wasze ulubione hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Odpalamy top ten listy Hobbens w RMF Max. Piotrek Świderski z wami.
1: Poczuj dobry beat. RMF Max. Ten numer 10.
0: No i ten zacny gron otwierają bracia z ekipy Fastboy. Music Sounds to numer, w którym można złapać jeszcze trochę lata.

wiem, czy wiecie, ale współautorem tego utworu jest Ed Sheeran, a w klipie wystąpiła Demi Moore. Cat's Eye, Animal, miejsce 9 na liście Hot Dance w tym tygodniu w RMF Max. A teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, bo tam czeka bardzo fajny kawałek, który już w tamtym tygodniu, w sobotę był w niej i grałem wam go. Dzisiaj sobie przypomnimy, żebyście wiedzieli, że można na niego głosować. Marshmello, a także Cameron Whitcomb z numerem Hollow. Posłuchajcie i być może zagłosujcie, bo bardzo by chciał od poniedziałku już być w najlepszej dyszce.

zeszłą sobotę rządziła, dzisiaj tylko 8 na liście Hobbens. Zalia, Tylko kochaj mnie przed momentem w RMF Max. No to już wiadomo, że będziemy mieć nową jedynkę. Nie powiem wam jeszcze, kto na niej jest, ale zapewniam was, że warto poczekać. Tymczasem ponownie zajrzymy sobie do propozycji. Do naszego zestawienia już szykuje się Alex Warren z nowym singlem Emerald Eyes. Posłuchajcie.

0: Jeśli chodzi o produkujących DJ-ów, to Robin Schulz w tym roku po raz kolejny pokazuje, że chce się zaliczać do ścisłego topu. Jego Take It Slow we współpracy z Watermot za nami w RMF Max. No i co, lecimy dalej z listą Hot Bands. Najlepsza piątka coraz bliżej, emocje coraz większe. A na szóstym, no mogę wam już zdradzić, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, zostańcie, za chwilę wracamy.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

No bardzo byśmy chcieli, żeby to był ostatni dzień lata, ale jesień wjechała już na pełne i zapowiadane miejsce szóste należy dziś do ekipy w składzie Gibbs, Ego i For Money. Tu cały czas RMF Max, tu lista Hot Bands. Zanim najlepsza piątka, to mam dla was jeszcze świeży bit od Jamesa Hype'a, Serotonin. I masz

0: Dzisiaj Talan Walker i Iwa Max otworzyli najlepszą piątkę sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. No i to dopiero początek wielkich emocji, bo za moment podium. Wcześniej jeszcze miejsce czwarte, dla wielu te niestety najgorsze. Tytuł jest, słuchajcie, przypadkowy. Loser i Tame Impala. Bardzo mało zabrakło do miejsca trzeciego. RMF Max.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.

Już mówiłem, to tylko tytuł tego kawałka, wcale miejsce czwarte na liście Hobbens nie jest takie złe. Tame Impala w RMF Max. No i co? Pora chyba odpalać najlepszą trójkę, nie będę was już trzymał w niepewności. Tutaj MJ Deli, czyli Max Modzelewski, jeszcze do niedawna mało komu znany artysta, który podbił już sociale i streamingi tym numerem, a teraz jego Deli Supreme staje na podium legendarnej listy Hobbens.

Rewelacyjny numer Griffin Band i Ines World Away w RMF Max. Być może już niebawem będzie w topce listy Hot Bands, ale jak na razie jeszcze propozycja, możecie głosować na rmfmax.pl. Zrobiliśmy taki fajny klimacik przed dwoma najlepszymi kawałkami tego tygodnia na liście Hot Bands. Kto na miejscu drugim? Trio, które w to lato rządziło dosłownie wszędzie. Rządziło w socialach, rządziło na klubowych parkietach, na festiwalach i oczywiście na radiowych playlistach. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko.

0: No to szybko przypomnijmy, że na miejscu trzecim sobotniej listy Hot Bands 26 września MJ Deli z kawałkiem Deli Supreme, na dwójeczce kończące się już Michiko DJ-a Gozi, Jasona Derulo i Melody, a na jedynce mówiłem, że warto czekać. Wszyscy fani trensu, dajcie głośniej. Armin Van Buren i Sasha, Everlasting.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer 1.

0: Pięknie, dopłynęliśmy do samego końca sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. Armin van Buuren i Sasha z kawałkiem Everlasting dzisiaj rządzą na samym szczycie, ale spokojnie, ten muzyczny rejs trwa nadal, bo po godzinie 20 stery przejmuje graba i odpala Max Party. Koniecznie zostańcie. Był z wami Piotrek Świderski, dzięki i do usłyszenia. Życzę miłego sobotniego wieczoru, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
13: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrange.com.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

ale także klasyki. Teraz klubowy klasyk, który miał przyjemność zremiksować także Avicii. No i klubowy głos, ta dziewczyna Nadia Ali, która zaśpiewała kiedyś hicior I.I.O., czyli Rapture. Wszystko podkręcił jeszcze właśnie on, Avicii. No i wspominamy teraz.

0: Ain't Nobody, taki klimat w sobotę wieczorem. Robi nam Felix Jen, który przerobił ten hicior. Świętujemy ten ostatni weekend września. Czas szybko leci, ale słuchajcie, idzie dobre. Po weekendzie, w przyszłym tygodniu, w większości miejsc w Polsce, sprawdziłem, będzie przyjemnie. Nawet do 20 stopni w dzień. Taka piękna polska, złota jesień. Oby jak najdłużej. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka chwil jeden z największych hitów tego roku w ogóle imprezowo, Hurzel i jego Moving to the Sun. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

ten numer na te długie jesienne wieczory, coraz dłuższe. Nasza nowość w RMF Max, wraca Iben po sukcesie Heads, proponuje nam All of My Love. No i rzeczywiście mamy coraz mniej tego dnia. Dzień już dzisiaj był krótszy niż 12 godzin. A najciekawsze przed nami, nie powiem, że najgorsze, żeby nikogo negatywnie nie nastawiać w środku weekendu. Za chwilę Offenbach i Star Sailor, nasza nowość Fall to the Floor. Teraz przy sobocie Ed Sheeran i jego Bad Habits.

0: Take Me Back to Avicii, który też robi nam sobotni wieczór. Ciekawe, ile zna języków. No, zna swój norweski, angielski to na pewno, a wiecie, że w Europie funkcjonuje ponad 200 rodzimych języków. I dzisiaj jeszcze mamy Europejski Dzień Języków. Za chwilę Lumix po angielsku i bardzo imprezowo jego wersja Self-Aware. Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: I po reklamie.

To Oskar Sims w RMF Max. No właśnie, a po 21 to już noc, czy jeszcze wieczór? No nie, no przy sobocie to chyba wczesny wieczór, naprawdę wczesna to godzina, wieczór dopiero się zaczyna. Jestem z wami do północy, dużo

0: Thrift Shop, Macklemore, Ryan Lewis, jeden z ich wielkich hitów. A jaki hicior mamy dla was po weekendzie, słuchajcie. No słuchajcie, dosłownie, jak najdłużej, jak najczęściej RMF Max, bo w poniedziałek startuje nasza nowa zabawa i będzie można wygrać u nas milion. Milion złotych, no to już działa na serce, prawda? Milion złotych do wygrania w RMF Max od poniedziałku. A przy sobocie, no już czekają Swedish House Mafia, Nelly Kelly, Happiness is So Sad. Wróci także Tame Impala. RMF Max.
1: Reklama. W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

To Calvi i Remy nagrali jeden hit, który wciąż jest popularny właściwie do dzisiaj na imprezach. No, oczywiście mieli inne produkcje, żeby nie było. Gdzieś tam po drodze wydawali kolejne numery, ale to jest ich największy sukces w karierze w ogóle. No to teraz przy sobocie też tak imprezowo. Agnieszka Chylińska, która pokazała pazur, udowodniła Marudom też, że potrafi śpiewać różnorodnie w różnych klimatach, także bardziej imprezowych. Agnieszka Chylińska, Nie może cię zapomnieć.

0: Fate to Alan Walker i Ava Max dla każdego chłopaka. Dziewczyny, pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu za 4 dni wypada nam Dzień Chłopaka. To będzie w środę 30 września. Chłopaki, można już delikatnie zacząć wszystkim przypominać. Ale może dzisiaj wieczorem, już sobie tak poświętujemy. Za chwilę w głośniku Zalia, będą też trensy, bo jest przecież nowość od Armina Van Burena.
1: Reklama.
2: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

Out of Touch, disco hicior w remiksie kiedyś od United Nations. Polecam wam na weekend, który okazuje się, może nam się wydawać krótszy, dlatego że jest przyjemniejszy. Zbadali to. Kiedy jesteśmy zajęci czymś, co nas angażuje, no to znacznie rzadziej kontrolujemy czas. I nagle jest niedziela wieczór. Ale to nie teraz. Na razie świętujemy sobotę. Za chwilę Milki w remiksie Davida Getty. Wróci także Lost Frequencies w nowości Paraiso.

Stranger. Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? Olivia Adams. Na pewno zaskoczy i na pewno wróci jeszcze na scenę i chwyci za mikrofon. A ostatnio za mikrofon ponownie chwycił Mata, który pojawia się gościnnie w remiksie disco hitu. Aitch z Wielkiej Brytanii przerobił Ring My Bell. No i Mata tutaj na featuringu. Naprawdę daj radę, zróbcie głośniej. Jest niesamowity imprezowy klimat. Ring My Bell, Mata Polish Remix. A za chwilę Danca Kuduro. You can...

Jest mi bardzo miło, że spędzacie sobotę z RMF Max. No to może w wolnej chwili wskoczycie i zagłosujecie na Margaret, która śpiewała przed chwilą Prima Ballerina. Czy to będzie nasza prima nowość w zestawieniu listy Hobbence? Czy to będzie na przykład prima pierwsza trójka w poniedziałek? Zobaczymy. Zostańcie z nami, bo po 23 wrócimy też do klubowych klasyków. Pojawi się Armand Van Helden. Wiem, że go jeszcze kojarzycie, wiem, że pamiętacie.

Tonight Silva Pumpa remiksuje hicior muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan i tak to zrobił w 2026. Przemek Grabowski, witajcie po 23 przy sobocie. Świętujemy ostatni weekend września. Obiecałem wam klubowe klasyki, no i proszę bardzo, jest mistrz ze Stanów Zjednoczonych, Armand Van Helden. I teraz jeden z jego niezapomnianych hitów, w jego sercu zawsze muzyka house. Na pewno pamiętacie, a jak nie, no to poznajcie. My, my, my.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Mianowicie będę wspominał wakacje, gdy zaczynało się lato. No to David Guetta i Alok pokazali nam Run Run River, a to już proszę bardzo, ostatnia sobota września oficjalnie, ale mam do was coś na pocieszenie i poprawę humorów. Kasa będzie, będzie kasa. Startuje nasz nowy konkurs już od poniedziałku. Będzie można wygrać w RMF Max 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych, słuchajcie, tak więc proszę nas śledzić i słuchać nie tylko w sobotę, ale także od poniedziałku. Zostańcie z RMF Max, wracam do dobrego bitu, będzie też król Armin van Buuren.

Pięknie nam to wleciało przy sobocie. Armin van Buuren i jego klasyk In and Out of Love. Słuchajcie, bardzo ważna wiadomość. Dzisiaj możemy mieć problemy ze snem i można to zrzucić na księżyc, bo dzisiaj mamy pełnię księżyca. Tarcza jest no nawet teraz widoczna praktycznie w 100%. Oczywiście, jeśli nie ma u was chmur. Jeśli ktoś gorzej śpi przy pełni, no to będzie mieć na co zrzucić winę. Ale jutro niedziela, można dłużej pospać, a dzisiaj tańczymy. Teraz Lumix i jego wersja Self Aware w RMF Max.

Kto zainwestuje w jego MJ Deli Startup Company? Głosujecie na rmfmax.pl. Deli Supreme, MJ Deli wiralowo. Przyzobacie w RMF Max. W nocy też nie zabraknie dobrego bitu, pełnia księżyca, wasze ulubione hiciory. Jutro można, a może nawet trzeba wstać trochę później. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. No to świętujmy weekend. Do usłyszenia, cześć.